0: Antonio, dande mutande rangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutande repawindo kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ipfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutande renhunga arishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoe kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare iro dande mutande renhunga rinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Sawira Antonio, watandika here dande mutandirako renhunga.
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutandere nhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutandere nhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Nguva dziri kufamba dziri pa gumi nezvidimbu makumi maviri nezviri dzeziyora zvefinti dhozvi minuto zvinidzo nguva kunokimbe mhepo yeradhio musambike misoro provincial emunyika studi muchimoyo tiri padhuzentu zvinovhiredhozvi metro zonda betiane frekuensia dzimili vinsas kilohars tiri kufambira pamberi tichisimudza dzimbo dzatauya nadzo dzimbo dzandichari dzasvika dzataidzo gumi neimwe dzemangwanani iko zvinezvi ndienda kunosimudza kambo aka kari kuya mumhepo kanowa kambo kakaridzwa ndeAbelsan